0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we wtorek 26 maja na antenie LRT Klasyka. Do Wilna przybywa dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku niedzielnych, zmasowanych rosyjskich ataków na Kijów zginęły 2 osoby, a liczba rannych wzrosła do 87, w tym 3 dzieci. O zaistniałej sytuacji rozmawiamy z dziennikarzem Arturem Żakiem. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że niemal połowa osób oszczędzających w drugim filarze emerytalnym już wypłaciła całość lub część zgromadzonych środków. Kolejne ponad 20% deklaruje, że planuje to zrobić w najbliższym czasie. Natomiast około 1/4 ankietowanych nie zamierza ruszać swoich oszczędności emerytalnych. Jak wynika z badania, mieszkańcy najczęściej przeznaczają wypłacone pieniądze na większe zakupy, m.in. meble, sprzęt AGD czy inne kosztowne wydatki domowe. Część osób wykorzystuje środki także na spłatę zobowiązań finansowych i kredytów. Docent Katedry Psychologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego Wiswalda Szlegkauskas ocenia, że wcześniejsze prognozy władz dotyczące zachowań mieszkańców były zbyt optymistyczne i mało realistyczne. Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób bieżące potrzeby finansowe okazały się ważniejsze niż długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. Szef litewskiego biura policji kryminalnej Arūnas Maskuliūnas potwierdza, że setki tysięcy danych z państwowych rejestrów zostały wykradzione za pośrednictwem kont należących do Departamentu Migracji. Sprawa dotyczy możliwego nielegalnego dostępu do systemów Centrum Rejestrów i budzi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa danych mieszkańców. Prokuratura Generalna w ubiegłym tygodniu rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego włamania do rejestrów zarządzanych przez Centrum Rejestrów. Według śledczych mogło dojść do skopiowania ponad 600 tysięcy wpisów, głównie z rejestru nieruchomości oraz rejestru osób prywatnych. Śledczy ustalili, że dostęp do danych mógł odbywać się z zagranicy, z wykorzystaniem systemów innych instytucji lub kont użytkowników posiadających uprawnienia dostępu. Arūnas Maskuliūnas podkreśla, że dochodzenie prowadzone jest obecnie w kilku kierunkach, a służby analizują zarówno możliwy cyberatak, jak i ewentualne wykorzystanie legalnych kont do nieuprawnionego pobierania danych. Litewska Straż Graniczna poinformowała, że funkcjonariusze zatrzymali próbę nielegalnego przedostania się do kraju przez grupę 38 migrantów. Według służb cudzoziemcy próbowali dostać się na Litwę podziemnym tunelem w rejonie solecznickim. Migranci przedstawiali się jako obywatele Afganistanu i Iranu. Strażnicy graniczni przekazali, że grupa wyszła z podziemnego przejścia po litewskiej stronie granicy, a następnie funkcjonariusze prowadzili nocną oblawę w pobliskim lesie. Ostatecznie wszystkim osobom odmówiono wjazdu na terytorium Litwy. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich miesiącach. Podobne próby nielegalnego przekroczenia granicy z wykorzystywaniem podziemnych przejść odnotowano już wcześniej, w kwietniu i w maju w rejonie wileńskim. Litewskie służby podkreślają, że sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta, a metody wykorzystywane przez migrantów i organizatorów przemytu stają się coraz bardziej nietypowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie zmienia prognozy wzrostu gospodarczego Litwy na ten rok. Według najnowszych szacunków litewska gospodarka ma wzrosnąć o 2,9%. Fundusz przewiduje, że średnioroczna inflacja przekroczy 5% i będzie nieco wyższa niż prognozowano jeszcze w kwietniu. Eksperci między

Z Narodowego Funduszu Walutowego zwracają uwagę, że negatywny wpływ wysokich cen energii częściowo łagodzą środki zgromadzone w funduszach drugiego filaru emerytalnego oraz inwestycje finansowane przez Unię Europejską. Prezes Banku Litwy Gediminas Simkus podkreśla jednak, że dobre wyniki gospodarcze nie powinny usypiać czujności władz. Do Wilna przybywa dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii, aby omówić sytuację bezpieczeństwa po serii incydentów z dronami w państwach bałtyckich. W ubiegłym tygodniu, jak podejrzewają służby, wojskowe bezzalogowce naruszyły przestrzeń powietrzną wszystkich trzech krajów regionu. Szczególnie poruszenie wywołał incydent na Litwie, gdy po pojawieniu się drona nad krajem mieszkańcy Wilna, w tym najwyżsi przedstawiciele władz państwowych, musieli schronić się w ukryciach. Ursula von der Leyen podkreśliła wówczas, że takie zagrożenia są nieakceptowalne, a Europa musi odpowiedzieć zdecydowanie. Szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła także, że Rosja i Białoruś ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za działania zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców Europy Wschodniej. Podczas spotkania przywódcy mają rozmawiać m.in. o wzmacnianiu obrony przeciwlotniczej i systemów antydronowych na wschodniej flandze NATO oraz możliwościach finansowania tych działań ze środków unijnych. Razem z Ursulą von der Leyen do Wilna przyjeżdża również komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilus. W litewskich sklepach stale rośnie liczba produktów spożywczych oznaczonych symbolem dziurka od klucza. To biały znak w kształcie klucza na zielonym tle, który ma pomagać konsumentom szybciej rozpoznawać zdrowsze i sprawdzone produkty żywnościowe. Jak informuje Instytut Higieny, najwięcej produktów z tym oznaczeniem znajduje się w grupach owoców, warzyw, produktów zbożowych oraz żywności bogatej w błonnik. Specjaliści podkreślają, że symbol ma zachęcać mieszkańców do zdrowszych wyborów żywieniowych i ułatwiać orientację w sklepowych półkach. Przedstawiciele służb ostrzegają jednak, że część producentów próbuje wykorzystywać podobne oznaczenia w sposób wprowadzający klientów w błąd. Reprezentantka Państwowej Służby Żywności i Weterynarii Loreta Macite zwraca uwagę, że na opakowaniach pojawiają się czasem hasła sugerujące zdrowotne właściwości produktów, które nie zostały oficjalnie potwierdzone. Służby apelują więc do konsumentów o uważne czytanie etykiet i zwracanie uwagi na oficjalne certyfikaty jakości. Litwa po raz kolejny będzie gospodarzem dużej międzynarodowej imprezy sportowej. W 2028 roku w Kownie odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów w lyżwiarstwie figurowym, jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu organizowanych przez Międzynarodową Unię Lyżwiarską. Zawody mają zostać rozegrane w hali Żalgirio Arena. Tegoroczne Mistrzostwa Juniorów odbyły się w Tallinie, gdzie Litwę reprezentowali Luka Imedaszwili oraz Milane Sinauskite. Litewska Federacja podkreśla, że organizacja kolejnego prestiżowego turnieju to ważny krok dla rozwoju tej dyscypliny w kraju. Będzie to już następne duże wydarzenie związane z lyżwiarstwem figurowym organizowane na Litwie. W 2024 roku w Kownie odbyły się Mistrzostwa Europy, które przyciągnęły tysiące kibiców i zawodników z całego kontynentu. Organizatorzy liczą, że także Mistrzostwa Świata Juniorów pomogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie tym sportem wśród młodzieży. Przenosimy się za granicę. Na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie napięcie mimo obowiązującego zawieszenia broni. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że zestrzeliła amerykańskiego drona i ostrzelała wojskowy samolot Stanów Zjednoczonych. Teheran podkreśla, że zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wszelkie naruszenia rozejmu. Kilka godzin wcześniej amerykańska armia ogłosiła przeprowadzenie uderzeń na irańskie bazy rakietowe w południowej części kraju. Waszyngton twierdzi, że były to działania o charakterze obronnym, mające chronić amerykańskich żołnierzy przed zagrożeniem ze strony irańskich sił. Do eskalacji doszło w momencie, gdy Iran zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom Stanów Zjednoczonych o rychłym osiągnięciu porozumienia pokojowego i możliwym otwarciu strategicznej cieśniny Ormuz.
Amerykańskie wojsko zapewnia, że nadal zamierza przestrzegać obowiązującego zawieszenia broni, ale jest gotowe do podjęcia dalszych działań obronnych. Tymczasem prezydent USA Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że nie dopuści do tego, aby Iran wszedł w posiadanie broni nuklearnej. Rosja ostrzega zagranicznych dyplomatów przed możliwością

0: i niepewności wokół sytuacji bezpieczeństwa w Ukrainie. Tymczasem rosyjskie ataki trwają. Ukraińskie władze informują, że dzisiaj ostrzelany został szpital w Chersoniu, gdzie rannych zostały 4 osoby. W sumach podczas nocnych ataków ucierpiało 3 mieszkańców, a w 6 regionach kraju część mieszkańców została pozbawiona dostaw prądu. O przeprowadzonym przez Rosję jednym z największych ataków na Kijów od początku wojny rozmawiamy z dziennikarzem Arturem Żakiem. Więcej w materiale Renaty Dunajewskiej.
1: Co się wydarzyło w Kijowie w niedzielę i jakie rakiety spadły na ukraińską stolicę?
2: Jeżeli chodzi o to uderzenie właśnie z soboty na niedzielę, często my jako media mówimy, że to najbardziej zmasowany atak saturacyjny Federacji Rosyjskiej. Ten atak nie był największym atakiem jak dotychczas. Pamiętamy, kilka tygodni temu Federacja Rosyjska wykorzystała podczas jednego uderzenia w różne miasta Ukrainy ponad 1500 środków napadu powietrznego. Ale ten ostatni atak na ukraińską stolicę był wyjątkowy, a to dlatego, że to uderzenie było skoncentrowane przede wszystkim na Kijowie i dodatkowo po raz kolejny Federacja Rosyjska użyła Arieżnika, czyli tej rakiety balistycznej średniego zasięgu. To był już trzeci raz, kiedy podczas tej wojny Federacja Rosyjska użyła ten środek napadu. Pierwszy raz Dniepr, drugi wypadek to był Lwów i trzeci Biała Cerkiew. Czyli no, nie dosłownie Kijów, tylko miasto niedaleko koło Kijowa. No i po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że możliwości tak naprawdę militarne tego bardzo drogiego, kosztownego i nielicznie obecnego w rosyjskiej armii narzędzia do zabójstw są, łagodnie mówiąc, całkowicie bezsensowne. Z jednym ale. Ten sprzęt, jeszcze stworzony tak naprawdę w czasach radzieckich, bo to jest po prostu modyfikacja rakiety KEDR, też radzieckiej, która z założenia ma atakować przy pomocy ładunków nuklearnych. I dlatego między innymi ilość tak naprawdę tych kilometrów odchyłu od początkowego celu w przypadku broni nuklearnej no, nie ma tak dużego znaczenia. Tutaj te ładunki Arieżnika, te głowice, to są głowice, które nie mają nawet konwencjonalnego ładunku wybuchowego, bo one są małe i tam się nie da odpowiedniej ilości materiału wybuchowego, jeżeli on nie jest materiałem nuklearnym, zamontować. One uderzają energią kinetyczną, co prawda ogromną energią kinetyczną, bo spadają przy dużych szybkościach, z dużej wysokości. Nie da się przechwycić tego typu głowic nawet tymi systemami Patriot, które posiada Ukraina. Stany Zjednoczone posiadają ponoć systemy, których Ukraina nie otrzymała od sojuszników. No i jeżeli chodzi o skutek uderzenia, no to Rosjanie tym razem zniszczyli spółdzielnię garaży. Dla słuchaczy, którzy słuchają nas na Litwie, no wszyscy wiedzą, jak wyglądają takie posowieckie spółdzielnie garażowe, czyli to jest takie miasteczko blaszanych garaży. To zniszczono, więc efekt bardziej propagandowy niż militarny, no militarny wcale, ale nawet powiem tym razem, pani redaktor, że nawet efekt propagandowy rosyjski był bardzo znikomy, bo jak obserwowałem poprzednie uderzenia pod Dnieprze i Lwowie, to ten zachwyt w tych turbo-z-patriotycznych środowiskach i kanałach rosyjskich propagandowych był zdecydowanie większy. Tutaj automatycznie poszła informacja, że to są zmarnowane pieniądze, że znowu uderzyli nie tam, gdzie trzeba, że Arieżnik to nie jest wcale broń taka, jak ją opisywał między innymi Putin, który mówił, że to jest broń konwencjonalna, ale z możliwościami rażenia jak broń nuklearna. To wywołało nawet, łagodnie mówiąc, agresję w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, tej najbardziej krwiożerczej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o uderzenie o sam Kijów przy użyciu bardziej konwencjonalnych środków napadu, to faktycznie użyto całej plejady. Wszystkiego praktycznie, co Federacja Rosyjska posiadała. Zarówno bezzałogowe statki powietrzne, różnych typów, tak jak Garań 2, Garań 3, nawet Garań 4 z napędami rakietowymi były używane. Były używane wabiki, które miały przeciążyć obronę przeciwlotniczą i cała nomenklatura niemalże pocisków rakietowych, pocisków balistycznych, takich jak Iskander, pocisków manewrujących jak Iskander, kalibry manewrujące, H-101 manewrujące.

0: działające pociski rakietowe, także hipersoniczne Onyxy, czyli te, które bardzo trudno jest przychwycić, a już o tym widzieliśmy, że mniej więcej około tygodnia przy tym, nawet więcej niż tydzień przed tym atakiem, Federacja Rosyjska między innymi wyrzutnie Bastion, które mogą między innymi wystrzeliwać te Onyxy, przeniosła na teren obwodu kurskiego. No i czas do lotu do Kijowa jest taki, który no praktycznie uniemożliwia nawet wyjście z domu, nie mówiąc już o pójściu do jakiegokolwiek schronu. I faktycznie zniszczeń w samym Kijowie jest naprawdę dużo. Całe szczęście, że mieszkańcy Kijowa odniesie się poważnie do ostrzeżeń, bo ostrzegali i Amerykanie, inne służby naszych sojuszników, ostrzegali także politycy i władze generalnie Ukrainy o tym i chyba poszli do schronów mieszkańcy Kijowa, bo jest 4 osoby straciło życie. Oczywiście około 111 osób odniosło obrażenia. Niektórzy są w stanie ciężkim w szpitalach, niemniej jednak przy takim zmasowanym i tak różnorodnej nomenklaturze środków napadu powietrznego, tych ofiar mogło być zdecydowanie więcej. Zniszczono między innymi muzeum, zresztą w tym roku odnowione Muzeum Czarnobyla w Kijowie, które no ma wyjątkowe zbiory i artefakty tej tragedii czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Zniszczono całkowicie wejście do stacji metra Lukianiwska, zniszczono bazary, centrum handlowe, Czerwony Kwadrat i serię jeszcze innych budynków. Oczywiście budynki mieszkalne, ale zaznaczę jedną istotną rzecz. To miał być według słów rosyjskich, według ich propagandy, miał być odwet przede wszystkim za ukraińskie uderzenie w akademik w okupowanym przez armię rosyjską i państwo rosyjskie Starobielsku. Tam armia ukraińska naniosła uderzenie, zniszczyła ten budynek. Według strony ukraińskiej zniszczono między innymi pododdziały Rubikonu. Rubikon to jest taki pododdział armii rosyjskiej odpowiedzialny za bezzałogowe systemy, czyli za drony, mówiąc kolokwialnie. Sami Rosjanie zresztą 2 tygodnie temu nagrali reportaż o tym, jak żołnierze Rubikonu między innymi szkolą studentów w tym koledżu, ale także w akademiku. Dotychczas ze strony rosyjskiej oprócz listy ofiar, bo oni deklarują, że zginęli tam studenci, jeżeli się nie mylę, mówią o 21 młodych osobach, którzy zginęli. Dotychczas oprócz nazwisk nie widzieliśmy ani zdjęć, ani nagrań. Tutaj pani redaktor, jak pani zauważy, w większości przypadków, jeżeli jest tego typu uderzenie ze strony rosyjskiej, w większości przypadków my widzimy te ofiary, tak? My widzimy rodziny lamentujące nad swoimi dziećmi, czy też członkami, innymi członkami rodzin. Tutaj takiej sytuacji oczywiście nie było. Federacja Rosyjska zorganizowała także tak zwaną wizytę dziennikarzy. Ci dziennikarze byli bardzo specyficzni, bo na przykład co najmniej 3 osoby mi udało się zweryfikować, że to byli albo obczynni żołnierze armii rosyjskiej udający zagranicznych dziennikarzy. A dodatkowy aspekt to jest to, że to uderzenie po Kijowie nie mogło być odpowiedzią za uderzenie po Starobielsku z jednej prostej przyczyny. Nawet według źródeł rosyjskich, według rosyjskich ekspertów wojskowych, tego typu atak przy wykorzystaniu tak różnych środków napadu powietrznego z różnych części Federacji Rosyjskiej wymaga bardzo dogłębnego przygotowania, zarówno logistycznego, jak i planistycznego i zajmuje takie przygotowanie grubo ponad tydzień, a od uderzenia po Starobielsku do uderzenia po Kijowie nie minął nawet tydzień. No, my dobrze wiemy, że Federacja Rosyjska przecież nie potrzebowała żadnych pretekstów, żeby uderzyć po terenie Ukrainy. Od pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Rosja wykorzystuje praktycznie całą nomenklaturę swojego uzbrojenia z pominięciem broni nuklearnej do uderzania w różne miejsca. Tak? No, pierwszego dnia pełnoskalowej wojny nie tylko był atakowany Kijów, nie tylko atakowany Charków, czy też inne miasta na wschodzie centralnej Ukrainy, czy też na południu, ale także zachód, Tarnopol, Iwano-Frankiewsk, dawny Stanisławów. No, Lwów pierwszego dnia nie był atakowany, no, ale już trzeciego jak najbardziej.
1: A co ten atak mówi o obecnej fazie wojny, o strategii Rosji?
0: No, strategia to jest cały czas, ja mam wrażenie, że oni się dotrzymują strategii zastraszania, chociaż no, moim zdaniem to już powinni dojść do wniosku, że tego typu terrorystyczne ataki w żaden sposób nie zastraszą obywateli Ukrainy. Oczywiście to jest przerażające, oczywiście te ataki niosą ze sobą liczne ofiary. Oczywiście to nie jest komfortowe, łagodnie mówiąc, życie w takiej sytuacji, w której no, każdego dnia, niezależnie czy to jest noc, poranek, czy też dzień, my musimy się liczyć z tym, że coś w nas uderzy. Niemniej jednak wojny nie wygrywa się w ten sposób. Tak? I nie da się wygrać. To pokazuje tylko i wyłącznie słabość reżimu putinowskiego, no i propaganda, tak? Propaganda na rzecz swojego społeczeństwa, że zobaczcie, my odpowiadamy, my niszczymy nazistów ukraińskich, oczywiście nazistów w cudzysłowie, no oni akurat w cudzysłowie tego pojęcia chyba nie używają. Więc to jest tylko i wyłącznie propaganda, tylko i wyłącznie słabość. Różnica jest tylko taka, o której ja już mówiłem, że tym razem to miało moim zdaniem też bardzo słaby efekt wewnątrz państwa, no bo nawet oficjalna propaganda, co jest bardzo dziwne, takie jak, nie wiem, jak Skabiejewa czy też Sołowiow, no odniesie się do tego, łagodnie mówiąc, nie super przyjaźnie, nie mówiąc już o tych, którzy mają większe powiązania z rosyjską armią, czy też z jakimiś tam ochotniczymi środowiskami rosyjskich agresorów. Ci kpili oczywiście i byli, łagodnie mówiąc, wkurzeni.
1: A jak dziennikarze ukraińscy walczą z dezinformacją w takich momentach?
0: No jedyny sposób to jest przekazywanie rzetelnej i sprawdzonej informacji popartej na źródłach, najlepiej na własnych źródłach zgromadzonych, jawnych czy też nie do końca jawnych. Ale powiem pani, że jeszcze niedawno my w różnych projektach, choć czy też w Stop Fake'u, czy też w Czarnym Niebie, staraliśmy się każdą z tych dezinformacji rozkładać tak jakby po takich półeczkach, po szufladkach, tak? Czyli demaskować ją, co jest błędne. Niestety ilość dezinformacji w przestrzeni informacyjnej, nie tylko ukraińskiej, także europejskiej czy też światowej, jest na tyle duża, że tak naprawdę fizycznie de facto nie ma możliwości zajmowania się każdą konkretną łżenowiną, że to tak powiem, czyli fejkiem. Bardziej chodzi o wypracowanie skutecznego przeciwdziałania całym kierunkom działania, takim falom czy też trendom i zaznaczanie, opisywanie tych trendów, w których dana dezinformacja jest rozpowszechniana. Na przykład teraz na Ukrainie trafiło to zresztą moim zdaniem na całkiem podatny grunt i niestety jak taki nowotwór się rozprzestrzenia w przestrzeni informacyjnej, kwestia emigrantów, którzy potencjalnie mieliby przyjechać na Ukrainę do pracy. To jest stricte wygenerowane przez Federację Rosyjską trend, że posłużę się taką nowomową w dezinformacji, który, jak widzimy, w Europie bardzo skutecznie działał, także za całym oceanem, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I niestety tutaj na Ukrainie też widzę, śledząc ukraińską przestrzeń informacyjną, ukraińskie na przykład sieci społecznościowe, że tych generowanych przez Federację Rosyjską wiadomości opisujących niszczycielski wpływ emigrantów na społeczeństwo i państwo ukraińskie jest bardzo dużo, no ale niestety to też w jakiś sposób wpływa i jest podchwytywane także przez, no chciałbym powiedzieć, Boga Duch winnych obywateli Ukrainy, no ale nieświadomość i głupota, nawet jeżeli nie działasz otwarcie i świadomie na rzecz przeciwnika, a tak naprawdę agresora, to nawet jeżeli jesteś po prostu pożytecznym idiotą, to nie jesteś Bogu Ducha winny.
1: Ukraina wezwała UNESCO do wykorzystania międzynarodowych środków w celu powstrzymania rosyjskiego terroru. Przecież Rosjanie atakują historyczne i kulturowe obiekty dziedzictwa Ukrainy. No wiemy, Lwów jest na liście UNESCO. Jaka sytuacja u Was jest? Czy już są duże zniszczenia, czy jeszcze w miarę?
0: Biorąc pod uwagę to, jaką ilość środków napadu powietrznego Federacja Rosyjska za te już ponad 4 lata użyła, to zniszczenia można powiedzieć, że nie są duże. No, największym chyba takim uszkodzeniem było uszkodzenie tego kompleksu, który jest ściśle w samym centrum tego obszaru chronionego przez UNESCO, byłego klasztoru Bernardynów we Lwowie. Tam zniszczono kamienicę, która jest częścią tego kompleksu. Także trochę uszkodzono dzwonnicę. Całe szczęście sam kościół świętego Andrzeja i klasztor nie ucierpiał. No, chyba powylatowały w niektórych miejscach szyby. Ale także na przykład kościół Marii Magdaleny kiedyś Rosjanie praktycznie całkowicie zniszczyli tak zwaną kamienicę profesorską. To jest z początku XX wieku taka kamienica, w której między innymi mieszkali profesorzy Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej. Stąd ta nazwa, taki przykład takiej architektury modernistycznej. Tam zginęło 10 osób między innymi. Więc jeżeli chodzi o Lwów, to te zniszczenia dziedzictwa nie są aż tak duże. Niemniej jednak, jeżeli wziąć pod uwagę całą Ukrainę, no to ostatnia statystyka, którą sprawdzałem, to ponad 500 obiektów sakralnych, które były na liście nie UNESCO, ale na liście chronionej przez państwo ukraińskie, traktowane jako zabytki, zostało doszczętnie zniszczone. I to tylko sakralne, tak? Tych obiektów jest zdecydowanie więcej. No oczywiście Ukraina powinna się zwracać do UNESCO, no ale UNESCO raczej ma, łagodnie mówiąc, związane ręce. Ukraina także wystąpiła do Rady o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego właśnie po tym ataku kijowskim. No ale tylko jako taki przykład, może trochę sarkastycznie to zabrzmi w moich ustach, ale między innymi ONZ, UNESCO jest częścią przecież ONZ-u, tak jest jedną ze struktur ONZ-u. ONZ na swoich oficjalnych stronach, w oficjalnych oświadczeniach w żaden sposób nie wspomniał o ataku na Kijów. ONZ wybrał, że poinformuje o tym, że jest Światowy Dzień jakiejś kozicy, jakiegoś zwierzątka właśnie takiego z rogami, no ale o Kijowie zapomniał. Zresztą no, przecież uderzenie w Kijowie było także w samym centrum miasta. 2 kilometry od Sofii Kijowskiej, niemalże 1000 lat historii chrześcijaństwa wschodniego, wtedy jeszcze chrześcijaństwa ogólnie, tak, bo nie było przecież podziału na zachodnie i wschodnie. Około też 2,5 kilometra od ambasady polskiej, zniszczona ambasada ponownie, chyba 3 albo 4 raz Azerbejdżanu. No tutaj ONZ woli kozice niż po tym tego typu uderzenie, które dokonuje Federacja Rosyjska.
1: Trudno skomentować taką sytuację oczywiście.
0: Dlatego mówiłem, że to zabrzmi dosyć sarkastycznie, no ale niestety w takiej rzeczywistości żyjemy. Coraz częściej słyszymy też o możliwościach dopuszczania rosyjskich i białoruskich sportowców. Mówienie o tym, że kultura, sport jest poza polityką, że oni nie są za nic odpowiedzialni. No niestety żyjemy w sytuacji w świecie postprawdy i chyba niestety musimy się z tym mierzyć. No i tym większa jest rola tak naprawdę rzetelnych dziennikarzy, bo informacje teraz przekazywać może niemalże każdy, tak? Każdy ma gadżet, ale różnica pomiędzy osobą, zwykłym użytkownikiem przestrzeni informacyjnej, zwykłym użytkownikiem sieci społecznościowych, a dziennikarzem jest taka, że dziennikarz podpisuje się zawsze swoim imieniem, nazwiskiem. Dziennikarz przeważnie reprezentuje jakąś redakcję, ma jakiś nadzór, no i jednak ta główna zasada sprawdzania w niezależnych źródłach, mam nadzieję, że u dziennikarzy jeszcze jest odnotowana w ich warsztacie dziennikarskim, czy też moralności, no bo jednak tutaj też warto o tym powiedzieć.
1: A blogerów bezimiennych tysiące są.
0: W rzeczy samej, no niestety tutaj prym wiedzie Telegram, z którego ja też korzystam w kwestii pozyskiwania informacji, no bo nie ma skuteczniejszego narzędzia do pozyskiwania informacji z terenu Federacji Rosyjskiej niż ta sieć społecznościowa, no ale niestety na Ukrainie dotychczas trwają jeszcze dyskusje o tym, że jeżeli ktoś chce nazywać się jakimś rodzajem redakcji, jakimś medium, to powinien się przynajmniej zweryfikować. Niestety na Ukrainie, co mnie bardzo dziwi, dotychczas nie ma takiej konieczności. Ja mogę w każdej chwili założyć sobie kanał telegramowy, nazwać go Super Extra Maxi Power News Ukraine i być rodzajem dziennikarza, to znaczy odbiorcy będą odbierali te treści jako treści dziennikarskie, a ja nawet nie podam żadnego swojego, nawet nazwiska nie podam, a numer telefonu będzie telefonem utajnianym.
1: Tak, czyli ludzie też mają być na baczności.
0: Rzeczy samej.
2: O rosyjskich atakach w Kijowie rozmawialiśmy z dziennikarzem ze Lwowa Arturem Żakiem. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Ewelina, Paulina oraz Filip przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.